0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
0: Next generation.

Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń, zostaw